0: prenjo prażnika, šest menšinow, po pet šeše, a přimnije Matej, dobranje, vitaj.
1: Dobre ranko vam všem, a to poladame na dženzniše usvanje. W rěčnym kuciku zonicze od dr. Jany Šoučinje, kak môžeće wiecky jednoryšo formulować. Pońcmy wam zasa naše nowosće w obrazach wozywili, zladujemy na przykład jeszcze raz do Čornoko umca, tam su konstydżenia mieli premieru dalšo przedstejnia stawi z Novokrabače. Mamy też impresję beach volleyballowej ture Radia Zadkule z Nybylčic. Potom. Niemska ta šak je hižo von pola WM, a to chcich mi raz wiedzieć, kotry rysi wy nitko jeszcze wobladać, a što si myslicie, studa budzie miśto. A dżensa je mezy narodne Jane Reggae hučpe, a Simon Heduška je so runie z tutym regiom raz zabierał.
0: Tuż, wiele wesela dobranie, a što się jeżno popuczu na noach, dobro je zbożim.

John Mayer serbskim rozhlasu srjedu rano 5.30 si amo ladać na kotrych serbskich interpretu respektiwna kotre serbske štučki smeće so hišćać do 6.00 veselić.

0: Spełmjaćina Weclicha Wernera Mieszkanka z leta 1997 skorom prynje serbskej kulturnej brigady, a tuta raje rolu tež nětko we našich pojezdčach je na pošesćich.
1: Serbski rozwóz. Pojezdcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Na wodu Slepjanskeje wyższej szule Jana Reoria nie oczekuje żadne słuszno prawniskie z czyj. To w obchodzi czera kultusowy minister Konrad Klemens na napraszowanie MDR. Reorbie prawie jedną, tak minister, jakoby znate, że buchu na szuli 15-letnym projekcie eksternych pornografijskie fota pokazane, gdyż są za szulorio pod 16-letami zakazane. Niekocy starsi a lokalni politykario su se na to żadali, zo masopad słuszno prawnisce w objednawacz. Dole zakski kultus kajsztyż krajny zarad za szulu a kubwanie lasub po prówaniu wod pokazaty. W zdzierje su czera nu wukowansku strażu otevrili. Z tym je netko zastaranie w nuzmym padze sewiane budeśina lepe zaručene. Potrichi to wone gmene Radwo, Wulka Duprawa a Maleszece. Wukowanska straża je durečne popisana a je płaciwa nimale 2 miliona euro. Zdzierjanska straża je prynia od cioch nuotwaru w budeskim okresu. Dalsi miestni ste planowani kletu w Zejcach a 2028 na kromie Wojarec. Mieszczanska rada we Wojerecach je na swoim czarosim posiedzeniu ze znani weczinu przyrażku za cuzowy komputeru muzei Cetkom Szmoneva. Przychod muzea jest tym dale worożeny. Gajż prajwyższy mieszczanosta Torsten Ruban C. je nitko założbuła rada muzea praszana, gdyż je możno z pomocą pieniężnych darów trymne srytki zwieść szmoc moła mieszczanska rada po letniej przestawce też o dalszy podpiery odwosować. Muzej je jižo leta dlho na pieniężne przyrażki pokazane. W Hučbnej akademii Roda Koldec je 52 spiewaków a spiewarjów prynie serbskej kulturnej brigady od niedźele do czerowszej wutory na koru Mniewy pobyło. Cidne dziewachu intensywne za oratorii Wulkotna woda spiera hučbnika Mirčina Weclicha. Je to druhe koru liło w tutym szulskim lecze, za nie je wednictwo brigady przynatne prywatne spiechwanskie srytki organizowało. Prapremiera je za september w budyskie konie a w Liborecu planowana. W niedyszej wagonuni w Zorelcu su započeli pancery produkować. Pola brunienskiego koncerna KNDS dziewa tu kwilu cista niedyszej sobudziewaczery Alstom. Oni twarja ruby dzile za pancery typa Boxer a Leopard 2, kajż też pancerowanu kabinu za nakładne auta. Szef koncerna Florian Hohenmarter prajczera zo nie dre Zorelc jeničke miestne produkcje w Niemskie, ale zo bez nie, nie by szło. Hač do konc leta chceća tam 100 dalších nedešich sobudžovačerjo firma Alstom přistajč. V starobje 88 let je začarovšim v Radvorju Hanna Dejova rođena Bornčec zemrjeva. Ona bi posledna žona cvije radvorske vosade, kotra škodeše šedne v serbske katolske narodne drastče. Njebo Hanna Dejova bu v stare cilnice rođena. Dalokoš znate, kođi s tym veužice jenšišće 6 žonu šedne v serbske katolske drastče. A to one bichu, naše povestče, kiš nama kače tež na naše internetove strone, a v naše app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Žive slebro pokaza 18 stopnjo a čaja šere mročele na nebju, te nas dženca celdžem převoča, v biju dnja zmijeme haj nevetra. Tež večje zljivki su možne, z džela duje tež silni vecik v biju dnja a žive slebro te zaleze dženca na maksimalnje 21 stopnjo pohoni v Užice.
0: Našem koncu to chvíľu šodere beži, najpožišo 5 kličí ADAC, potom s zatekanými drohami, s hačenjemi, potom však je poslední šulský džina, tožno so nikocí

Ze smažnikom sme so rožanowali, s horcym smažnikom, a dźensa nětko prěnjo prážnika je to laskere kódnišo. Štož dreje mnohim deretuje. Dźensa prěnjo Julia po takim wosvěča we Žižinom pod měrowym dubom 40-letny wobstače kóra Žižino, a nimo toho dwě dalše ročnice tam maja, 155 let měrowy dub a 625 let Žižino. A tomu zaspěwa dźensa od večora 6 tam serbski muski kór Delany. We hodźeju maja dźensa tež spěwny večer, a to od večora 6 na farske wódce hodźeju. Ludowe nakładnictwo Domowina przeproszuje zromadnie ze serbskim eksperymentkampusom Radwo na kniżną premieru dżęca po podniu na poszturioch do zarodki wiedy Radworju a zredziszczu zaradowania z tej premiera nowe buki knihy do żywej przyrodu. Lubina Popelina prezentuje swoje masażowe karty Żywienie na krybecze, a Maria Koklina przedstaje potem nową edycję Pomnia. Gdyż so zela zelenia wulit do raja zelu a rostlin po takim dżęca popodnu na poszturioch na zarodzie wiedy we Radworju. Swiedzień zażnych neplo woswiedza sobotu na weselic statok u Kruszczycach z poczatkiem popodnu dwiemaj. Zmija tam skakanski rot, samodziewane frytki, bozankowa bożynka, Syda, to je taka nuwostka, a večer zahudža potom kruščanscy muzikanča. A netko prajme dobru noc znamenča Helena Brezan-Hedušce na dačini ze skupinu Kontakt. Pečo džinci a štotci. A ja praju dobro ranko všem. Vítajče k nám. Rene Zotušice sče.

Bečerdžin. 46. W našich nowosćach w obrazach sladujemy tutun tydzień jeszcze raz do Czarnokumca. Tam však su konc tydzienia mieli premieru dalsza przedstajenia stawizna w Krabacze. Publikum mytowaše růze z silnym przykleskom, a niekotre tak menowane werszki, albo niekotci praja też highlighty, widzicie pola nas wysyczy. Dale mamy wiedzą też zaso pisane impresje, bić wolu buluje tury, radia zatkulis przyjotwane. Minęło pondzielu, są modosni Nivelczycach się zarali, a wotam dalej do Budyszina pondzie, gdzie już mamy wot minęło tydzina stawizny z kusz Czeszku. Szykwane brązowe figurki pomieszcza stawiznach wiedu, które to są, a jak one takle wypadają, to może czesy pak ją namiestny w obladacz, kiba też na naszych stronach. A nic na posledk zladujemy też jeszcze raz do Niemców, Žež so vesnjeno mili vopet, žiri nastupajo v upiđovanja Naša vesma přihod. Tole šitko namakače naše app MDA Serbia abotež na naši internetu stronje.

0: Wažne słowo.
1: Madženca Christian Klausen z Pančic-Kokoa.
2: Lubi připosłuchaki, lubi připosłuchajo. Nydom słyšiće powieście. Zonieće nowosće z bliska a daloka. Dostaneće informacje o politice w Nimskej a druhich krajach. Zawieście

0: 16 šulske leto je nedom nimo. Jenož ješće dvojce pospać, za šuljaki a šuljari reka to, vusvičenja se daja. A ja, kak by to poprom nedoraspala vas, před kotrimi znamkami ješće so vy najbolje starostčilja čeotla? Matematika, fyzika, serbčina, šport, abo tla, bilnost, šporjatk, zadžarženje. Pisajče nam rade svoje strachy a radostče wokuo kunčnych znamkov na Instagramje namakače za to odpovedny post, abo napisajče nam rade tež mailku.
1: Čehodla? Kak? Što? Lexia, prašaj so!
2: Ej, si tam ište jace namakao?
3: Ne, jenež tu te 20 euro.
2: Snano kupuj moj pape, k naroninam vopravdže mošnju.
3: Vun ma še svoje peneze, em najradšo v zakach koloru.
2: To je nezvučene, a popravom tižku strašne.
3: Meniš, dokolč moža so peneze, skok zubič?
2: Haj, abo so sobu pokaja.
3: Ale najskere to euroce ničo vučinimo neje.
2: Nas božo nic, ale vim, zo so mama tiž stajnem přestaniła.
1: Dobre ranje.
4: Vitaj, Lexio.
1: Kajke mače riadovanje?
2: Kak to miniš?
1: No, štujš peneze při płokaniu drasče namaka, tomu one svušeja, snano?
3: To je dobra idea. Ale pape so to najskiere neby tak lubiło.
2: Kiba, zo byłum potom tyś raz započął, wupfokanu drastu na lajnu zwyszeć.
1: To może taj na kuźdy patras nametować.
2: Czy od lasu poprałom pape rianym penezam, przy pfokaniu niczo stało nie?
3: Trysi, bankoka wupada przecyjście kajś normalna. Jenyż zo iście kusk mokra.
1: Bankowki są krute dosyć za płokanską maszynę. To ryka, że może z osobą płakać.
2: Woprawdzie?
1: Haj, one wopsteja z baumy. Kajś wiecina normalnie drasty też. Płokanskie programy z niskiej temperaturu. Przetraja tajke paperane penezy bez problemu. Przy temperaturach wyższe 60 stopniów może pak so ich istotne przyznamienia zubić.
2: A co to potem ryka?
1: No, zo nie możesz tu te paperane peneze potom wiace używać.
2: Das mi jeszcze raz Boże myli, haj? Jenoż wususić, wona dobi.
1: Gdyż ją na przykład do nosnika zawijesz, a na typy nie położysz, ona skoku wususi.
3: A jeli to scyła jac nędzie? Jeli je bankoka po takiej płokanskiej akcji niemal zniczona, co potom?
2: Potom ju banka zamieni, abo?
1: Haj, cyle prawie. Gdyż je od niej jeszcze wiac, hać połeca wyższe, ju banka zamieni. Tyś też je roztorana tomu takie. Ważne je, zo je wiac, hać połeca jeszcze wyższe.
3: A, mi dziak za uswytlenie, Lexio.
1: Rady. Riane Jane Wamai.

Hajne gotzejete Maja Dženca, pućowanski dżeń, pak dże niekajkemu jezory kiba zo krosnuje czy niedże we kunčinje kiba na modzinsku farmu Wojerecach. Ladejo na ujetro nie by szkodzało, gdyż si lubi szulerki, lubi szulery odpowiedniu drastu w obliczu, czemu szak so dżeńca stajne zaso podeszczuwać. Ale wedro je na kuncu kaśje. Przyjemy wam rjany, wesoły dżeń. Šešćožin, CR20. Dobranje přeje Serbski rozvoz tu z města.

0: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Matej Dziswałk.
1: Dobre ranie. Na wodu Slepjanskeje wyższeje szule Jana Rjörja nie oczekuje żadne służby prawniskie z Czechy. To wobkruči čera kultusový minister Konrad Klemens na naprašovanie MDR. Reabie pravje jednou tak minister, jako bu znate zo buchu na šuli 15-letnym ve projekče externich pornografiske fota pokazane, kiž su za šulorju po 16-letami zakazane. Nekoci starši a lokalni politikari su se na to žadali, zo masopad služno pravnistce vobjednavač. Dole sakski kultus, kajštež kajne zarad za šulu a kubvanje, lazub po pruvanju vod pokazati. W Zdźerje su čera nowu Vukovansku stražu otevrili. S tym je netko zastaranje v nuzovom padže Severne Budešina lepe zaručene. Potrichi to volnje gmene Radvo, Vulka Dubrava a Malešece. Vukovanska straža je dvurečne popisana a je pfačiva nimale 2 milionaj euro. Zdźerjanska straža je prinja od cioch novotvarov v budeskim okrezu. Dalši mestni ste planovani kletu v Zejicach a 2028 na kromje Vojorec. Mieszczanska Rada we Wojerecach je na swoim czarowszym posiedzeniu ze snadni weczinu przyrażku za cuzowy komputeru o muzei Z.com Szmonewa. Przychod muzea jest tym dalej worożeny. Kajż prajwyższy mieszczanosta Torsten Ruban C. je netko załóż była Rada Muzea praszana. Gdyż je możno, z pomocą pieniężnych darów trybne srytki zwiast szmuc, mowa Mieszczanska Rada po letniej przestawce też o dalszej podpiery odwosować. Muzei je hiżo leta do na pieniężne przyrażki pokazane. W Hučnej akademii Roda Koldec je 52 spiewaków a spiewarów prynie serbskiej kulturnej brigady od niedźele do czerowszej utory na korym lewe pobyło. Cidne działachu intensywne za oratorii Wulkotna woda spiera hučbnika Mierczyna Weclicha. Je to drugie korowe lewo w tutym szulskim lecze. Za nie je wiednictwo brigady przydatne prywatne spiechwanskie srytki organizowało. Prapremiera je potom za september w Budyskiej Kronie a w Liborecu planowana. W niedyższej wagonowni w Zorecu su započeli pancery produkować. Pola brunjenskiego koncerna KNDS działa tu chwilu cista niedyższych sobudżowaczerów Alstom. Oni twarja ruby dzielę za pancery typa Boxer a Leopard 2 i kajsztyż pancerowanu kabinu za nakładne auta. Szef koncerna Florian Hohn Marta Prajczera zo niedry Zorec cieniczki mistno produkcji w niemskiej, ale zo bez niego nie by szło. Hacz do końca leta chce da tam 100 dalszych niedyższych sobudżowaczerów firmy Alstom przystajcz. W starobie 88 lat je začarałszym w Radworiu Hanna Dejowa, rodzina Pohonczec, zemrewa. Ona by poslednia żona cywie radworskiej wosady, kotra szkodzysze szydne w serbskiej katolskiej narodnej drastrze. Niebo Hanna Dejowa był we starej celnicy rodzina. Dalokoż znate, kodzi z tym we Łużyce jenyszyszcze 6 żonu szydne w serbskiej katolskiej drastrze. A to one bychu, nasze pojezdcze, kiedyś namakacze na naszej internetowej stronie runy takie, w naszej damotnej app MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: Szyre Jowonka, a to przy 18 stopniach czaja szyre mroczne na niebiu, ten nas też cały dzień przewodza. W biu dnia zmijemy niewydra, też z blakami wecze zliwki, a silny wycyk nas dalej przewodza, a w biu dnia zalizę żywe slibro na maksymalnie 21 stopniu.
2: W naszym końcu, nepośrednim końcu Derebeży, jenicz z Jenawiecka na 4 Zorelc na smier Dreżany, tam pola Porsche, a tam ste skoncwane auto na prawej stronie. Tam po takim gieczbu jeli zostrze na smier Dreżany Lipsk, albo też na smier Berlin po buczu.
0: Serbski rozwóz.

0: Dźěći a młodostni wjesela są na wulke, na lěčne prózdniny a my wusyłamy prózdninske wjeselo za wuši. Njedźelu słyšiće nowu słucharu w našim programje. A tuta skutkuje nimalekajš live z lětanišća. Tam dźěš dźěła menujce wóny rek Krzysztof při recepcji. Wón ma z doma tamnym turistom kětro ruce a wuši połne dźěła. Poskajmy raz na wurysk. Študrie tamle před ním stej.
1: Haj prošu, kak môžu vám pomáč?
2: Dobrý džin, ta karbonára, džeda ta dáva.
1: Što prošu?
2: Ja sem prede svišal, zosče přes mikrofon, oni kakej karbonáre rečal. Môžu si tu niečo kúpič?
1: He?
2: Na te nudle, zistý karbonára, Juškun.
1: Haj, wieso, te tu zawieszcze tyś niedrze dawaja. Ale nic pola me. To się wopak zrozumiał. Widzicie tu mać, kotraż tamle na wałce siedzi?
2: Oj, widzu.
1: Wona pyta swoje dziecko, a woni rykaja ze swojbnym menom Carbonara.
2: Ach, tak. Nitko to zrozumiał. Haj, udajcie ja. Ja raz patę swyszu. No, da wiele uspiecha przy pytaniu, no.
0: Niedźlu pojednacześ nieskomczcze tuż rozwosa zwyczyć, gdyż wusłamy prózdninsku słucharu cylenu, lusznu a czerst

0: rozne gibaja, pjatke posłany szulski dzień, a ja niekoci podaja so potom do dola, znacznie, że dalej prycz, druzy te wostanu skiery w naszej kończynie, czynia dol w Horni Wóżycy, w Srecznie, w Delni Wóżycy, a niekoci to znaja, kofry są spakwane, dol kiwa, a dysz jeszcze na leto niszczo dojeli, albo dojśli, potom wulki, huk, a tuk. A dysz potom leta to, kaś planowane nie startuje, je dobra rada złotohodna. Hajś tu może pomacz. Znano sobodziewacza recepcje, haj taki kaś nasz Krzysztof, woni rek nuje słuchary. Won ma z tyma tamnym turystom kietro ruce, a wusi pone dziewa. Poskajmy raz na dalszy wórysk, sztudrę tamle przed nim stej.
1: Hej, proszę, jak może wam pomóc?
2: Dobra dzień. Naju leto szotiski, so wo 6 godziną zapozdzi, a mój mąż Torsten. Tun tam. Tun kisz ma czeże z runowaru. Tun jesi we mierze czasu, we te bary tam prytku jedne piwo po drugim skazał, a w uslit nitko widzicie, że na dobie ja czynsz. Proszę, pomóćcie mi.
1: Mnie czoło to tam zade? Kisz tam tak wokoło szczoka?
2: Hej, hej, to jak już raz te samsne, gdyż je wun wopite, potom wun szczoka.
1: Hej, a z czym by ja wam netko pomóc mógł?
2: No hej, ja so praszam, hać twoja dostana potom dajkę hoscowa do leta dwa dostanu.
1: To je ciężko posudzować. Najprzede by wun dobał przestać szczokać.
0: Nedźelu, pojednaczyć, neskomczetujś, sapske rozbosa svičić, gdyż wusłamy prózninsku słucharu. Cylenu, lustnu a czerstwu.

Dopojm cię so, dobie ci hocu zaś w tydzień szudzie su so ludo poczyli. Ta hocu ta jest szudzom stała, kuldom rożku. To jest czarnym komcu, a naszych noostrzach w obrazach to zladujemy jeszcze raz do czarno komca. Tam, gdzie su kunst tydzienia mieli wulku premieru przedstajenia stawizna w krabacze. A publikum my to aż ru ze sylnym przykleskom, a niekotre werszki, niekotci prajate highlighty widzicie pola nas w Syczy. A nimo to mamy też zaso pisane impresje, beach, volleyballowe, tury, radia, zatkules przyotwane. Mieniu pądzielu są modostni Nibelczycach se zarali, a wotam pądzie dale do Budyszina, gdzie już mamy szak wot mieniu tydzenia stawiznisku z Czeszku po takim dalszą atrakcją. Szykwane brązowe figurki po mieście a stawiznach wiedu, a kotry to są, a jak one wypadają, to może czy się wiedzą na miejscu najlepiej wobladać, ale też pola nas w nowościach, powieściach, w obrazach. A nic naposled zladujemy też jeszcze raz do Niemcu, gdzie są wesnino mieli wopyt jury nastupają w ubiegowania nasza wiesma przychod. Tole szitko namakacze w naszej app MDR Serbia a też na naszych stronach w internecie.

0: Ištvan Kobyla ze serbskim regionom, kiž je on sam tež stvorju. Tekst, melodija, solist, šitko Ištvan Kobyla z leta 2000 a 2010. Dženca šak je mezenarodny dzień reggae hudźby a tomu winuje so potom za hodinu s man Heduška. Nětko pak je čas za naše poješće, je na poosmich.
1: Serbski rozvoz. Poješće. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Nawodu Slepjanskej Wyższej Szule Jana Rearia nie oczekuje żadne służbno-prawniskie z Czechii. To w obkruci czara kultusu minister Konrad Klemens na napraszwanie MDR. Rearowie prawie jednał, tak minister, jakobu znaty z obuchu na szuli 15-letnym w projekcie eksternych pornografijskie fota pokazane, gdyż są za szulorju pod 16-letami zakazane. Niekocy starsi a lokalni politykarze są się na to żadali, że ma sopad służbno-prawniscy wobjednawacz. Tole sakski kultus kajš tež krajny zarad za šulu a kubvanie lásub po prúvaniu odpokazati. Mieščanská rada ve Vojerecach je na svojom čarošim posedženiu ze snadný väčšinu přirážku za cúzovú kompjútorovú muzej Cetkom Šmónova. Přichod muzeja je s tým dále vohrožené. Kajž praj vyšší mieščanosta Torst Nuruban C. je netko založbová rada muzeja prašaná, kdež je možno s pomocou peněžných darov trebné sredky zviesť šmoc, môva mieščanská rada po letní přestavce tež vo další podpěry odvosovač. Muzej je již leta dôr na peněžné přirážky pokazané. V Zdžerje su čara novú vukovanskú strážu otevrili. S tým je netko zastaranie v núzovom páče severne Budyšina lepe zaručené. Potrichí to vonie gmeny Radvor, Vulka Dúbrava a Malešice. Vukovanská stráža je dvúrečne popísaná a je pfačiva nimale 2 milionaj euro. Zdžerjanská stráža je prinja od cioch novotvárov v Budyskym okresu, další miestní z tej plánovaný klitu v Zejcach a 2028 na kromie Vojerec. V Hudźbnej akademii Roda Koldic je 52 spěváků a spěvarjů prinje serbskej kulturnej brigády od nedźele do čaroši útore na kóre mlěve pobylo. Cídne dźěvachu intenzívne za oratóri Vulkotna voda spěra hudźbnika Mirčina Veclicha. Je to druhé kórowe lewo v tutym šulskim leče. Za nje je wjednistwo brigády přidatne privatne spěchvanske sredky organizovalo. Prapremiera je za september v Budyskej Kronje a v Liberecu planovana. V niedešej wagonowni v Zorecu su započeli pancery produkować. Pola brunjenska koncerna KNDS dźěła tu chwilu cista niedešich sobudźowačerów firmy Alstom. Oni twarja rube dźěle za pancery typa Boxer a Leopard 2, kajž tež pancerowanu kabinu za nakładne auta. Šef koncerna Florian Hohn Marta Prajčera so niedre Zorel ceničke miestno produkcie v Niemskej, ale so biesnio nie by šło. Hač do konc leta chcedža tam 100 dalších niedešich sobudźowačerów firmy Alstom přistajić. V starobie 8 a 80 let je začarawšim v Radworju Hanna Dejova rodžena Bornčec zemrewa. Ona bie poslenja žona cewje radworskej vosady, kotraž kodžeše šidne v serbskej katolskej narodnej drastče. Niebo Hanna Dejova bu v starý celnice rodžena. Dalokož znate, kodži s tym ve Užice jen šišče šestče žonu šidne v serbskej katolskej drastče. A to one biechu, naše powieście, kiedyś namakacie dalej na naszej internetowej stronie, a runie tak w naszej damotnej app, kiedyś ryka MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: W Budyżinie są przeca zase raz takie, haj, kapoce, prawy deszcz, to jeszcze nie, oznacze stopniu mamy czaja, szyry mroczne na niebiu. Cały dzień, dżęca tutaj, haj, toste, szyry mroczne wuladamy, wybił dnia, zmiemy nowy trat, jeszcze wecze zliwki są możne, zdziela duje też silny wycyk, a żywe slebroty maksymalnie na 21 stopniu stupa.
0: Cześć, praja, one są pyrszy.
2: Pyrszy.
0: A štěry jsme drežané měs svoně bošťů a bošťům so vopkat tvarských dživů dla kopy, tam trebače nekak 20 menšinu dlije.
1: Serbský rozvoz.

So dann po napo osmich, a to potem raz so do kunčiny wokoło Plusnikec, Budyšinka, Hučiny, Malešec, Potajkim. W gminie Malešece wiace swojebny gmeński bydlenski dom z przysłuszni leżunostczu nitko we Plusnikecach przedaja. Gmeńska rada je czera rozsudziła, że może jun po zjawnym wupisaniu pożada z wielkiej duprawy za 100 euro kupić, a nimo toho radzi czeljo czera wupsamknuchu zosocimiesaczna testu a faza za Hei, we kotrež so posedženja gmenskih gremijov s podpiru kumštnije inteligence protokoluja.

Ludowe nakładnictwo Domowina przeprosuje zromadnie ze serbskim eksperymentkampusom w Radworju na kniżną prezentację dżensa po południu, na po sztyrioch. A to do zarodki wiedy w Radworju. Sredzieściu z tej premiera nowej buki knihy Do żywej przyrodu. Lubina Popelina prezentuje swoje masażowe karty Żywienie na krybecze, a Maria Koklina przedstawi potem nową edycję Pomja, gdyż so zela, zelenia, wulit, doraja, zelu a rostlinu. Dżęca na po sztyrioch na zarodzie wiedy we Radworju. Wychodzi ją z mija dżęca spełny wieczor od wieczora 6 na tamniejszej farskiej wódce. A dżęca woswiecza żydzinom pod mirowym dubom 40-letny wopstacz tamniejszego kora. Nimo toho maja tam dwie dalsze rocznice, 155 let miruje dub, a 625 let židžino, a tomu zaspiva dženca od večera 6 serbski muski ko delane. Dnjova ladanja karite při krabatovom puču v oklicach, Vosvědčí sobotu svoje 5-letné vopstače a to chce, že s hostčími předomom ládarně při zeleništách číslo 5 zromadně činič. Pod popo na štyrioch zahudží dujerská kapela Horjany a večer 7 bude potom spilný kvartet tam na městně, po štyrioch jsme tam zjavnou probu. A vo čilné deremiče so tam tež na kůždopad postaraja. A svejdžin zážnych neplovosvědča sobotu na veselit statoku Kruščicach. Za počátkje popodňu 2. maj.

0: Čehodla? Kak? Što? Lexia, prašej so!
1: Ej, si tam jeszcze jace namakał?
2: Nie, jenisz tu te 20 euro.
1: Snano kupuj moj papę, k naroninam woprawdzie mośniu.
2: Wun ma 6 swoje peneze, em najradšo w zakach koloru.
1: To je nezvučene, a poprawom tyżku straszne.
2: Minisz, dokolč moža so peneze, skok zubić?
1: Haj, abo so sobu pfokaja.
2: Ale najskere to euroce ničo vučiniło nie.
1: Nas božo nic, ale wiem, zo so mama tyž zajnym przestaniła.
0: Dobre ranje.
3: Witaj, Lexio.
0: Kajke macie riadowanie?
1: Kak to minisz?
0: No, štujš peneze při płakaniu drasće namaka, to mu one słušeja, znano?
2: To je dobra idea, ale papę so to najskiere nie by tak lubiło.
1: Kiba, zo był on potom tyż raz započął, wupfokanu drastu na lajnu zwyszeć.
0: To może taj na kóźdy patras nametować.
1: Czy od lasu poprałom papierianym penezam, przy pfokaniu niczo stało nie?
2: Trysi, bankoka wupada przecyjście kajś normalna. Jenyż zo iście kusk mokra.
0: Bankoki su krute dosć za płokanską maszynu. To ryka, zo moža so sobu płakać.
1: Woprawdzie?
0: Haj, one wopsteja z baumy, kajś wiecina normalnie drasty tyś. Płokanskie programy z niskiej temperaturu. Przetraja tajke paperane penezy bez problemu. Przy temperaturach wyższe 60 stopniów może pak so ich istotne przyznamienia zubić.
1: A co to potem ryka?
0: No, zo nie możesz tu te paperane penezy potom jace używać.
1: Das mi jeszcze raz Boże myli, haj? Jenoż wususić wona dobi.
0: Gdyż ją na przykład do nosnika zawijesz, a na typy nie położysz, ona skoku wususi.
2: A jeli to scyła jac nędzie, jeli je bankoka po takiej płokanskiej akcji niemale zniczyna, što potom?
1: Potom ju banka zamieni, abo?
0: Haj, cyle prawie. Gdyż je od niej jeszcze wiac hacz połeca wyższe, ju banka zamieni. Tyś też je roztorana tomu takie. Ważne je, zo je wiac hacz połeca jeszcze wyższe.
2: Aaaa, mi dziak za uswietlenie, Lexio.
0: Rady, Riany, dzień łamaj.

0: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Matej Dziswałk.
1: Dobre ranie. Na wodu Slepjanskeje wyższej szule Jana Reoria nie oczekuje żadne służbno-prawniskie z Czechii. To obkruci czera kultusowy minister Konrad Klemens na napraszanie MDR. Reor bie prawie jedną, tak minister, jako bu znate, zo buchu na szuli 15-letnym w projekcie eksternych pornografiske fota pokazane, kiż su za szulorio pod 16-letami zakazane. Niekocy starsi a lokalni politykario su se na to żadali, zo ma sopat służbno-prawnisce w objednawacz. Dole Sakski Kultus kajsz też krajny zariad za szulu a kubwanie lasób po próbowaniu odpokazati. Mieszczanska rada we Wojerecach je na swoim czarowszym posiedzeniu ze znanie wieczynu przyrażku za cudzowy komputeru o muzei Cetkom Szmonewa. Przychod muzea jest tym dale worożeny. Kajsz prajwyższy mieszczanosta Torsten Ruban C. je nitko założbowa rada muzea praszana. Gdyż je można z pomocą pieniężnych darów trybne srytki zwieść, moc mała mieszczanska rada po letniej przestawce też o dalszy podpiery odwosować. Muzei je jużo lata długo na pieniężne przyrażki pokazane. W Zdzierje su czera nowu wukowansku strażu otworili. Z tym je nietko zastaranie w nuzym badze semelne budyśina lepie zaručene. Potrichi to wonie gmejne Radwo, Wulka Dubrawa a Maleszece. Wukowanska straża je dwurečne popisana a je płaciła niemale 2 miliona euro. Zdzierjanska straża je prynia od cioch nowotwaru w budyskim okresu dalszy miestni z tej planowani kletu w Zejcach a 2028 na komie Wojarec. W niedyszej wagonuni w Zorylcu su započeli pancery produkować. Pola brunienskiego koncerna KNDS dzieła tu kwilucista niedyszej sobudziłaczariu Alstom. Oni twaria hrube dziele za pancery typa Boxer a Leopard 2, kajesz też pancerowanu kabinu za nakładne auta. Szef koncerna Florian Hohn wartał prajczera, zo nie dre Zorylce niczkie miestno produkcje w niemskiej, ale zo bez niego nie wyszło. Hacz do konc leta chcedza tam 100 dalszych niedyszych subudziłaczeriu firmy Alstom przystajić. W Hućbnej Akademii Roda Koldyc je 52 spiewaków a spiewariu prynie serbskiej kulturnej brigady od niedzielę do czerwszej wutory na kórym liewy pobyło. Cidne dziewachu intensywne za oratorii Wulkotna woda spiera Hućbnika Mierczina Weclicha. Je to drugie kórowe liewo w tutym szulskim lecze. Za nie je wiednictwo brigady przydatne prywatne spiechwanskie sredki organizowało. Prapremiera je za september w budyskiej kronie a w Liborecu planowana. W starobie 88 lat je začarałszym w Radworju Hanna Dejowa rodzina Bohončec zemryła. Ona bie poslednia żona cywie radworskiej osady, kotra szkodzeszy szedny w serbskiej katolskiej narodnej drastrze. Niebo Hanna Dejowa bu w starej cyjelnicy rodzina. Dalokoż znaty, kodzi z tym we Łużice jenszyszcze sześć żonu szedny w serbskiej katolskiej drastrze. A to wone biechu, nasze powieście, kiedyś namakacie dalej na naszej internetowej stronie, a w naszej damotnej app MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: Žive slebro pokaza v Budešinje, dziadnače stopnju, a je takle aj trošku kurawete mutne tež. A wula dame širem ročile na nebiu, z kotry so jižo z blakami tež pola vas na no miholi abo deščuje. To ste mročile nas dženca cildim převoča. V biu dnia zmijeme nevedra tež veče zlivki su možne. Zdjeladuje tež silny vecik v biu dnia a žive slebro. Te zalize na maksimalnie 21 stopňu dženca.
2: Albo komikne ničo, žane vopkadne pokive nima moj, tož přijemoj. Dobro jezbo do dženc nišeje srede, 4 po napođu večih.
0: Serbski rozvoz.

Dodowe nakładnictwo Domowina przeprosuje zromadnie ze serbskim eksperymentkampusom Radwo na kniżną prezentację dżęca po podniu na poszturioch do zarodki wiedy w Radworiu. A sredzisczu z tej premiera nowej buki knihy do żywej przyrody. Lubina Popelina prezentuje swoje masażowe karty pod mostom Żywienie na Krybecze, a Maria Koklina przedstaje potem nową edycję Pomja, gdyż so zela zelenia wulit do raja zelu a roślinu po takim dżęca od napu sztyrioch na zarodzie wiedy we Radworiu. Wychodziło z mea dżęca spełny wieczor od 6.30 na Farskiej Wódce, a dżęca woswiecza Żidzinom pod mirowym dubom 40-letny wobstacze kura tamniszego. A to przyjedzie dżęca serbski muski kur Dylany do Żidzinoho, a to kieczbu oni zaspiewają od wieczora 7. Nic od 6, ale od wieczora 7. To możecie po takim si lubić dać też spiły serbsko-musko-kura Dylany. Dniowa ladania karity przy krawatowym puczu w Oklecach woswieczy sobotu swoje 5-letnie wobstacze, a to lechce romadze z hostczymi przed domom ladanie czynić, a to od popona sztyrioch. To zahudzi dojazka kapała Horjany, a od 19 godzin przewidzi spiewny kwartet po sztyrioch potom zjawną próbu. A swiedzień zażnych neplo, woswiecza sobotu na weselic statoku Krusczycach, z początku popołudniu 2 maja.

0: Móžne słowo.
1: A tu doma nětko krótko dodźěwečich Christian Klausen z Banšic Kukoa.
2: Lubi připosłuchaki, lubi připosłuchajo. Nydom słyšiće powieście. Zonieće nowosće z bliska a daloka. Dostaneće informacje o politice w Nimskej a druhich krajach. Zawieście budże też wojna tema. Wojna po wojnie są naswiecze naszkara. Nimale cuch riec. Wojna po wojnie są wiedze. Bohuże pak so wokomiknie wo wiele wiace wojną zapocznu, hać so skunča. A ja sym tak biesmocne. Moje słowa nie budu ani jeničko prezidenta, wojnsko ministra aber generala starać, minje hisze ponuć nischto zminić. Niech pak zapocznu przy sibi. W swojej wokolinie możu sowo mir a pokoj starać. W swójbie, we wosadze, we usy, na dziele. Krasna modlitwa mowa mi pomhać, započina ze słowami. Knieże, zčin se zemnje nastroj svojeho pokoja. Zabuch luboval, džiš so hiča. Zabuch vodoval, džiš so kčivča. Zabuch vjazal, džiš so vađa. Zabuch virnost črečal, džiš so mula. Zabuch viru pšinjes, džiš dvelo roža. Zabuch nađiju zbudžiju, džiš su zadvelovani. Zabuch svetvo zasvečiju, džiš je čma.
1: Prej Christian Klausen z Banšic Kukoa, wenn er doku damnišeje farskeje vikarije.

Nowy miasec jo se zachopił nowy aktualny magazin Decke. Na prednym juliu jo za was Anja Kochel-Schwarzowa przy mikrofonie. To są ja, wiosenim se aż to zaszedłali. Co was i zinza plana zwedzakujo, to wam net kwiś czytają.

Na końcu tyźenia są zarjaki obżelniki intensywnego kursa dolnosarskiej rycy zwiesili deśnie swój zakońcenski rycny zwierzeń. Żynca zabieramy się naszym aktualnym przynosku z tym, jak pejżo finansjelnie to dalej z tożtym projektom. Dalszny sarski projekt wam przedstawiamy, któryż przygotują sarskie szulskie towarzystwo. Žinca viacorjo vam kazane do Chmielova, tam vetvorijo filmove noce pet govom nebjom, vet nas gönjošo južo to a drugo vo filmach a filmarjach, ktere štem žinca predne raz prezentiruju, a pek lidnjome teke ušti do novega udaša našega serskega tuženika Nove Casnek.

Jo, a nježli aż přiobrožujemy se aktualnym temam, gdy zazniesz predna serska sztucka z titelom Sepada, dokolaż se tak jaselimy, aż se skońc nie pada. Serski repa stoi, se tak jaseli jomu totujo, gaż swoju duszu duszujo nam szyknem totujo.

0: kak bóža se projekt dalej uwijaš, a wesebnje mawen wiste financielny přichod? To jo se přašał mój kolega Gregor Klim.
1: We zorjach wedešnje svieše koniec svojego češego letnika.
2: Ja som widział wysobnie, by tych sliednych miasecach są szykne do prytka przyszli, a to jo tak riednie te ludzie widzieć, aż weni nie to naprzodu pojedaju. A to ja se myslím, aż to ma pen zmysł, aż naprzodu pen przyjdu ludzie wen, ako mygu pojedać.
1: Wszyscy nas wiesisz. Recentrina Pieć Szyżyński a jego kolegówki a kolegi glidają pak już, jak zorja dalej uwijasz.
2: Dają wszakie idee. Najpierw co my iści ten nie to stwierty, a piety letnik przewijać tak, jakośmy do tych miejsc przewijadli przecej, ale dają wszakie drugie idee. Snać bym my gali opytać jeden drugi czas za te zorjaki, albo na przykład we zielonym czasu, nie jak talcajt, ja nie wiem, na przykład 20 sztundów ob tydzień, albo 15.
1: Serzko uknąć po czasu, a nowe cilowe kubki dobyś, aż do 2013 ma ten pilotowy projekt czas o naskanienia zbierasz, ale nie od dawno szybko jasne.
2: We dzio te pieniądze przyjdu, to ja pewnie takie wielkie przeszanie, a druga wiesz, kto dej to nosarstwo przyjąć, albo Smy już o takie przemysleli, żebyśmy mogli samostatna serska instytucja być albo nic. To są szykności wytwierdzone przeszania.
1: Zoria są kompletnie finansirowane przez strukturną zmianę. Weni słyszają, kto gromadzi 6 dolnoserskim projektom, jako między drugim Dolnoserska Kulturna Akademia albo Seš Łużyca Film. 19 milionów euro dają zwiesk za nie jeszcze niekak 5 lat. Ktoś se myśli, aż to wiele czasu,
3: Der Prozess oder der Dialog dazu muss jetzt beginnen.
1: Kroni Dr. Lutz Laschewski Wetzerskiego Instituta. Jako Team wird Sachobjenka obgliedujo, kak se zorja uwijaju. Wenn wieži pozitivne efekte projekta, kroni pak teka, aż serske instytucje musse se pšašanje stajš kak dali, kak mežo se projekt pokojn zu spiechowanja opruvaš.
3: Wer sollte se zukünftig tragen? Die Strukturwandelmittel fallen irgendwann weg. Und was sind dann die weiteren Modelle? Die Töpfe werden nicht größer werden. Im Augenblick reden wir in der Bundesrepublik ja nicht von überbordenden öffentlichen Haushalten, sondern eher von Sparen. Das heißt also, in den zukünftigen Finanzplänen wird es nicht mehr Geld geben. Im Augenblick ist es ja ein Erfolg, dass man nicht weniger hat.
1: Przestrukturierowanie, aber nowe Gernze dobyć, to jest Ziel, a debata jest notna, kroni Laschewski. K tomu jadna rozawośpiel za serski lud Jan Buda.
4: Bude to prvni važni nadawk novije zaužboj rade, ta legislatura se zahopi 2027. A južo tam budemo se v klozurach vjenovaš to s tým nadawkam a strategijskim přemyslovanjam, kak s tým vobchadame až jo financijonske dogrono 2030. Ke koncej a teke te strukturne sredke za Braniborsku. To musi južo njento byš dokulaš 2029. Abo tak to jo přepoži.
1: Koniec strukturnych penis w Bramorskiej padnie gromadu z końcem aktualnego finansnego dogrona założby. Każ gledasz, jak długo trają penisne jadnania, mają się takie parlamentaryjskie przyraże założby w domowinie, a weserskima radoma z tym skoro zabierasz, jak dalej. Teoretycznie można aż dostaną bramborskie serbe dalszne penisy przez strukturną zmianę. Spichowańska doba żoga jeszcze aż do 2030.
4: Ja nie bych to uzamknął, aż przyjdą przydatne penisy, ale na drugim boce jo wielkim ważne, aż takie mamy strategię interne. Toż te penisy nie przyjdą, jak wyjrzymy z tymi oryginalnymi serbskimi penisami raz kroniu, a to jo nuczikowny bój na każdy pad, ale te stajke boje są trzeba. Dokąd szuczo druże są takie żarują, to może być, że je trzeba plan B.
1: Plan B mieni, tak jest końcysz niekutar serbskie projekty. Co se ma spiechować, redują zmiernice założby. W nich ma serbska rzecz priorytu. Jeden plus za projekt Zoria.
4: Duchylu smy się ze serbskimi radzicielami przezjadni, aż jota priorita dalej serbska rycz, a budżet to ty przychodzi wystać. A ja smysłu to jest taki godnożenski instrument, aż jeden projekt, kiedy się jenoż kulturny, nie ma tylko szansu, kiedy jeden projekt, kiedy ma takie rycz spiechowacy naprawem, sobą nuczy.
1: Wetglidane wetogo wystanie to przeszanie nosarstwa. Kto przyjął takie pokońcu strukturnych penis zagroni dość za Zoria. Założba rzucę się z puszczowną nosarką, tak Budar. Aktualna nosarka Zorio a dalszych strukturnych projektów jest domowinska żuba Dolna Łużyca, respektownie jej Dompro GmbH. Żadna Frankosyk po naprzeszaniu RBB żadno konkretne wytego

Žinca jo tak daleko, šikne ljubovarje filmu mogo se jaseliš, filmove noce pet gołem nebjom se žinca vetvorijo ve hršebuzu Chmielowje, a to s vesebnym vjacorom, kterž sluša filmovemu dorostoju, garneje a dojneje vužece. Po čich letach přestavki jo vena zase sledk ta vužeska filmova pregledka. Mode lajske filmarki a filmarje su ali svoje živa zapedaš, mja se drugim pohredaju ze zvego Komorova Kamenca a Hršobuza, pedla su teke filme ze serskimi temami. V jadnom ustupujo čeka zorbi, kterž přespytujo, co dajo okovo Kamenca a teke ve Kamencu serskego. Dalšne zabera se na luštne part ze serskim publicistom a jaden ulicujo šake vo serski sve dojne vužice. Z tych dogromady dwa a trzyżaszcza filmu Žinca nikota reprezentiruju. Fachowa jury najlepsze mytujo, gwone myto dostanio 700 euro. Na filmowe premiere możesz se po takim jaseliš a na to aż możesz osobu rozsużyć, który film dobytnio publikumowe myto. Kinowe noce pod gołym niebiom zachopiju se Žinca wiator Zegar Šestčich na namiestnie Arnošta Muki w Hršebuzu Chmielowie zastupio darmo.

Žinca wetpołdnja zmakaju se wetpozwańce okresa z prewja nysa barščů na pesežinju budu zase peneze tema, napřikład za Serske muzeje a domuniske špływa okresu vesebnja pícnju dešnje Bobošojcach a Drjoku. Uspěchujo okres institucionelnje, to groni vynfinancirojo teke personál. Domuniski muzej dešno stoj žinca ve srežišću wetboka okresa nažeja se a što stanio muzej dalšne spěchovanje, a to za ujiše ako městno za umělstvo a kulturu, tak zvenka muzejalnych nadawków. Za letosne projekte, co muzej měš 5000 euro wet okresa. Wet posłańce Žinca w tom rozsłużył. Dalszne powieści zmieją net, die Anna Szecowa za was.

0: RBB Serbski program. Powiedzci.
1: Wet wiczego se zachopio fuenseminar pla Friso. W Choszebusu przedawaju uknikojske jestne kortki, a ferie przyniasu twarske żyła na drogach naszego ustrzewańskiego obcerka. Że dokradnie twarje słyszysz o ninto w naszych aktualnych powieściach przy mikrofonie Jodiana Szycowa. Dobry dzień. We twiczego do niżele wetmijo se seminar FUEN Federalistiskie Unie Europskich Mienczynu za mienczynę brzez maszanego kraja we Lewarden we Niżozemskie, pla zapadnych Friso. Miazo obszelnikami su ladinarje, pomaki, turkojske aroma. Za Serbo jo prezidium domowiny delegirował zastupnego przedsedaria Hartmuta Leibnera a dwa dalszne w osobie. Gwona tema jo digitalna widobność mienczynowych rzeców. Przedstajisz ksie projekty, kęcz mienczynowe rzece digitalnie używaju, a wysypnie projekty młodych ludzi, kęcz swoju rzec w digitalnym rumie rozszerjaju. Pla Kortbusverkehr se žinca zachopio předawanje uknikojskich lietnych jestnych kortków. Firma přose woto jestnicki jesno kupisz, dokulaż stupa cakański cas, šim bliže přižo nowe šulske lieto. Uknikojske jestnicki dajo janowe centrum je při miestčańske promenaže. A teke uknience mogu ninto južo nowe tikete kupisz. Wet 3. augusta dostanu uknience za svoj Deutschland-Ticket, pšipfašonk za ukubwanje a supen za jadnab 100 euro v cewe nimske duce. Jaden tyžin hyšči pön se zachopiju ferie a s tym twarske žiwa na drogach šuži v našom ustřewańskim obcerku. V Čupcu obnoviju v 13. julija přejezd přes misto. Twarske žiwa traju nekotare mjasece, dajo krajny zawod za drogi kwieści. Kanale a rory maju se obnowiš, a potom cewa krajna droga styri a styrzasča, tak aż mu se drogu dosponje zastajiš. Wesebnie nakładne auta budu w casu obgranicowaniu obwiedowane do smiera nowa niwa. A teke w Gołynku obnowiju tu centralnu wesnu drogu do smiera Gokojc, a to teke w 13. julia. Aż do decembra musi se tam szoföry nastajić na obgranicowania a zastajania drogi. Przewod zapitnu wodu tam obnowiju, a powierzch drogi. Pieszkarje a kolasowarje pak nadale przejdu. Czeski gościnc w Gołynku jo nadale ze smiera Gogolok dojśpisz. We przyducem naleśu ksieteke chodniki a kolasowarskie drogi w Gołynku obnowisz, aż mogu ukniki tu nowu cekonu szulu okresa sprywia Nysa lepiej dojśpisz.
0: Jadro.
1: 20 gradu a deszczowate żynca okowo Chorzebuza. Hyšči až do víčego bužo mokše v Dolnej Łužice, víče pak juž zase šopvi ze 6-20 gradami a po žielu zase více svincom. Tak u gorcotu ako gano pak neonepevi vodvížeš pětk podobně při 3-20 gradach, ku koncoju tyženja zase sucho.

0: Při telefonie mam nintą redaktorku naszego sarskiego tyżennika Nowet Sasnik, a to jo Jill Francis Kettlitzoyc. Jill, dobry dzień!
1: Dobry dzień!
0: Jo, masz ten raz nikaki fokus na jednu temu, aber nikaku gwonu temu na prednym boce.
1: Also gabe by nie gronili na prednym boce, bo ja groniła jo, my mamy fokusowe boki, a więcej jako jan, takie tematiske boki. No to cynimy rad, no, aż jo jeden artykuł cywy bok, albo więcej artykułów k jednej temie po cywym boku. A takie nieco sme mogli ten raz takie zaserytnie ugotować. Jeden cywy bok nuci konie w tom udasiu se przyobrosio festiwaloju dudakow, ako jo se wytmił we slepym. Tam jo duce był nasz pilny reporter host Adam, a z wielimi rednymi fotami, a wielimi informacjami teke kustawis nam tego festiwala. Se myslim jo to krzasny bok. A jo, na boc, ako jo tomu naprzesiło, jo gwona tema literatura, ale weto to pićku pasujo k dudam, dokulaż ako su se przedstajili nowy knigwy z małego reda Serskiego Instytuta, su teke zaklincali dudy, a to godla jo to tam teke pićku tema, ja sam pödla była tam sledny tyżyn w Serskim domie, a to jo na literarnym boce ten gwona artykel, aż su se takie knigwy w żywym dialogu im materiellnym kulturnym derbstwie przedstawili. A jo, znaś o to pićku komplikowane, ale tylko wiegin zajmne. To, a drugie wiece k literaturie supertakem pedla. A ja by księła tylko zajm chylisz, aż mamy ten raz zase tematyski bok ku temie przyroda a obswiet. To już dlejsze czas nie było, a wiaselim se, aż nędo jo to se rażiło. Miaze drugim se przedstawiło tej gojeńska roślina tego leta, a zelenina tego leta.
0: Nie to nie, co my przerażisz? Która roślina to jo, albo co my to już przerażisz? Czy...
1: Tu gojasku roślinu, albo tu zeleninu.
0: Co jadno? Jadno? Na nimieni jadno.
1: A za ta roślina, za gaśczo serski gronim ten jadno, albo drugi znaś nie wie, co to jo. To jo uchacowy bob.
0: O, okej. Pen możemy gadać albo gledać do knigwo. Nintoka przybliżyją se ferie szulskie, leto se zakończyją. Przyjdącym tydzień dostaną kniki. O pisma z nasz masza, ktoś tym temam nieco w tym nowym urasiu?
1: No ja se wie, niektóre są już swoje opisma krytnuli, a to są te ukniki a uknice, które są uchodzili Dolnoserski gimnazjum. Nasza pomocna sobożyła szerka Lucy Leuchenoyc joga teke miaze abiturientkami tego letnika, a ona jo przynosk nam librowała. Tam masz o dwie fosze, a to jo przynosk net na prednym boce, dokolaż to jo redna tema. Wiele glugi se wie życzymy tym absolwentkam a absolwentam, któreś se nento dają wędosweta, a se narzejamy aż ten jadna, bo ta jadna wystanio na niekaki patomu serskemu zwerny.
0: Na kuźdy pat, na szteke ta Lucy.
1: Bona, to se myslim na kuźdy pat.
0: Co my jeszcze nieco uzwignusz, albo co my aż te przysłuchary a przysłucharki nieco gledają do nowego udasza, albo do interneta?
1: To my głównie cynisz, jo, gaś może się jeszcze nieco przerażisz, pyn by ja jeszcze rada przeraziła, aż daje nowe szkatowe karty, grotkojskie karty, takież specjalne, z nimi możesz szkot grasz, ale takie na przykład mamou. A w tym nowym graszu są takie, albo z tej dwie serskie motywie pödla. To szno jo się stało w ramiku zariadowania ku jubileju miasta Groda, a ten przynos k tomu jo za nas napisał jo z Szmycien.
0: To jo takie nieco wielkim redniko a zajemniko, aż my to widzimy w nowym udaszu. Jo, uczobny rzek, to jo wiele temu zase jaselimy se napisane Nowe Casnik a przy telefonie ja była redaktorka Jill Francis Kettlitzoyc. Życzę jeszcze rednu srodu.
1: To życzę takie. Dziękuję. Bierzemy.

LGBTQ Community stoje ten raz we srježišću našej muziki tyženja, petmotom we wiele rakosći zjadno šone vetmeo se až k demonstraciji Christopher Street Day 11. julija wiele akciju a zaredovanju w Hršebuzu a okolinje. W Obenkinje na przykład pokazuju rono literarne sfilmowanie Pilien na serski socius albo Psisedar, Morde a Čuch w Kolin se zalubujo do staršego jezdžarja motorskiego Raya. Ja jako ljubujom obce wyżywienie, ty si mi obejmio, a my ja uczobajo łamana. Lubość a je belenie, woto żinca żo, teke w naszej muzyce. Zemir Učoba, tak se groni spivoju v albanske rece z leta 2001 a 2000, Yogo Girl spiva, veni prehedaju z Balkana, v švicarske su se narožili, jih muzika rozbuchnjo granice mjazo krajami a žangrami, a tak mjazo rolami rodovu. A tak, muzita klince.

0: Łužycynja.
1: Franziska Albertowa zwerbe nas wyši žinco swej stery a sterżaste naradny žijen jej učobnje gratuliruju cvonkej domovinskej župy Dolna Łužica a sarskiego familijowego towaristwa Gromaže. Strowa dewestaż wiele wjasela uspecha ze sarskimi modostnymi a žišimi jej žycy. Wynagajo zagronita za sarske možinske žiło miesta Hrše Buza. Mimo tego jo rycna trenarka projekta Zoria, všechno, co se jose prýdk zela teke vysomínský tesera. Žiž, redakcia se Lubom Glukožicinjam přizamknjo.

Wodniu susedstwa bużo wiće plana stogrono, lauzecja de bużo dalšna tema wesebny serski projekt z titelom Meja wiecio ako ju łapjom. Przy mikrofonie bużo za was Gregor Klim, ja se z wami uczobnie rozognujom, ja som Anja Kochoj-Czwarcowa. Mieša spetobne wetpudnio a wetych nienski jacor.